0: Znázi, operigam, jalikotanslik, nisilani daki, el keso, sirite.
1: Grac, grac, nakiki la fila.
0: Chloé jana luxe, ati la gongori, chloé la narine, fona, alandriac,
1: grac, grac, nakiki la fila.
0: Sipitis, colino, colini, salimon, driac, ridisniac, alivi, silagen,
1: drac, drac, natiki la philoque.